Wallabity pop, wallabity pop, wallabity pop, wallabity pop, wallabity pop, wallabity pop, wallabity pop, wallabity pop, wallabity pop, wallabity pop, wallabity pop, wallabity pop, wallabity pop, wallabity pop, let's get up!